wzmacniał moje ramię, wiatrem co chłodem dmuchał, przepędzając w otchłanie. A teraz przeciwnie, jakoś słabo, jakoś pospolicie w ten dzień będzie dziwnie. Kiedy odeszłaś, mój świat jest bardzo krótki, mało powodów, więcej strachu, dużo

0: Rozpoczynając tę konferencję, podziękować pani dyrektor Katarzynie Sadowskiej, pani dyrektor Marcie Grzelak oraz pani pracownikom z Biura Rozwoju Turystyki oraz z Biura PROTU za to wspaniałą pracę nad tym projektem, za to, że tak to wspaniale przygotowaliście, bo efekty zwrotne, które do nas dochodzą, są takie, że jesteśmy bardzo gościnnym regionem, bardzo nasze doświadczenia związane z zamkniętą granicą były inspirujące dla innych regionów. Cieszę się, że mogliśmy być gospodarzem tego ogólnopolskiego wydarzenia. Szanowni Państwo, kolejna niezwykle ważna informacja. 1 października druga edycja Podlaskiego Czeku Turystycznego, czyli tego etapu naszej Podlaskiej Marki Roku, czyli naszego bonu, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Współfinansowanie dotyczy dedykowanych dwóch grup społecznych, czyli seniorów oraz osób z kartą dużej rodziny. Niezwykle ważny pomysł, dobra współpraca, która pozwala, że w tym trochę gorszym sezonie, czyli sezonie jesiennym, właśnie turyści, seniorzy, turyści z kartą dużej rodziny mogą przyjeżdżać do naszego regionu i zobaczyć, jak piękna polska jesień jest w województwie podlaskim. Ale nasi pracownicy nie byliby sobą, gdyby tego pomysłu cały czas nie usprawniali i nie polepszali. Dzisiaj, szanowni Państwo, też ogłaszamy to, że 2 października jako element Podlaskiego Czeku Turystycznego zostaje uruchomiona aplikacja Czek Apka. Skorzystając z tej aplikacji, ci, którzy właśnie wygenerują Podlaski Czek Turystyczny, będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcję turystyczną, a także takie miejsca nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa. Jest to także program, który jest dedykowany naszym przedsiębiorcom z branży turystycznej, którzy poprzez wskazanie tych miejsc, tej aplikacji będą mogli pokazać swoje miejsca, swoje produkty, swoje usługi i dzięki tej aplikacji zarobić pieniądze w tym trochę trudniejszym okresie dla branży turystycznej.
1: Drobiazny про новый додаток Check Upka розповіла директорка бюро Подляської регіональної туристичної організації Марта Гжелак. Поводлі слова, новий сервіс закликаний зробити відпочинок у регіоні більш насиченим.
2: Już 2 października otwieramy nabór dla partnerów do naszego programu partnerskiego Check Upka. Jest to uzupełnienie Podlaskiego Czeku Turystycznego i jest to dodatkowo świetna okazja, aby skusić naszych turystów do, po pierwsze, do zostania jak najdłużej w naszym regionie, do odwiedzenia jak najwięcej większej ilości atrakcji, miejsc do skorzystania właśnie z naszych usług. I na stronie internetowej www.checkupka.pl już niebawem ruszy nabór partnerów. Będzie też opublikowany regulamin. Jak pokazują nasze dane, turyści zostają w regionie coraz dłużej, więc program ten ma właśnie na celu uatrakcyjnić im pobyt i zarówno przedsiębiorcy turystyczni, hotele, gastronomia, atrakcje turystyczne, wypożyczalnie sprzętu, transport mają możliwość dotarcia do nowej grupy odbiorców, więc jak najbardziej myślę, że warto z tego skorzystać i zapraszamy serdecznie naszych przedsiębiorców do wzięcia udziału w programie.
3: І кількість туристів у регіоні росте, поводлі даних головного статистичного управління, кількість бронювання у 2026 році виросла амаль на 13% у порівнянні з минулим годом і більш чим на 60% у порівнянні з 2024 годом, де дозволяє місцевим предпримальникам розвивати свій бізнес, так фіксуються тенденції місцевої влади.

0: Paweł Gumola, zespół Moskwa, z Łodzi.
1: Paweł, Moskwa, a to taka nazwa ciekawa.
0: No bo my zaczęliśmy grać pod tą nazwą w 1983 roku i tyle lat już istnieje właśnie zespół Moskwa. No i to był wtedy komunizm w Polsce i my chcieliśmy śpiewać o prawdzie i przeciwko systemowi. No więc jeżeli panował komunizm, no to takim jakby drwiącą nazwą w tamtych czasach to naszym zdaniem było nazwać się Moskwa. No i wydawało nam się, że to będzie śmieszne. No ale dużo ludzi wzięło to na poważnie i jedni myśleli, że my jesteśmy jakimiś protegowanymi Moskwy, a inni wiedzieli, że to jest po prostu żart i taki przytyczek systemowi w nos.
1: Jak wtedy potrafili u Gajnoku na ten festiwal?
0: Tomasz zadzwonił do nas i zaprosił nas. Taka prosta sprawa. On słucha tych zespołów i chyba mu się podobamy, więc zaprosił nas.
1: Tu na Podlaszy często goście?
0: Ostatnio rzadko jesteśmy, ale kiedyś parę lat temu jeszcze graliśmy i Suwałki, i właśnie Hajnówka, Bielsk Podlaski. Teraz trochę po COVID-zie jest mniej klubów i dlatego jakoś mniej tutaj koncertujemy, bardziej w centralnej Polsce i zachodniej, ale też północ i południe. Jutro na przykład jedziemy do Bielska Białej, tam gramy koncert, ale zawsze tutaj chętnie odwiedzamy i kiedyś to byśmy pewno zagrali w Białorusi. Na Białorusi pewno chętnie, ale nie wiem, kiedy tak będzie można tam zagrać.
1: Nikoli na Białorusi nie grali?
0: Nie graliśmy, nie, nie.
1: A tak na terytorii byłego Sowieckiego Sojuzu, gdzie panowała niekiedy ta Moskwa?
0: No to tylko graliśmy w Kaliningradzie, ale to jeszcze przed COVID-em i to zaprosili nas tacy ludzie z Alternatywy. Oni mają tam skład udostępniony i robią tam koncerty, bardzo sympatyczni, no to na wschodzie tylko tyle, bo tak to graliśmy bardziej w Europie, to tak, ale na wschodzie to pierwszy raz właśnie tam Kaliningrad, a Ukraina czy Białoruś jeszcze nie.
1: U trzech słowach, jaką ideę propaganduje, jaką ideę niesie hurt Moskwa swoim słuchaczom?
0: No przede wszystkim ideą naszą to jest to, żeby śpiewać o prawdzie, żeby śpiewać o tym, co człowiek czuje i kim naprawdę jest i że jest częścią natury. Myślimy, że ten świat też jest niejako Matrixem, więc trochę tak lubimy o teoriach spiskowych pośpiewać. Trochę wziąć to życie od podszewki i zaśpiewać to, czego nie mówią w radiu, czego nie mówią w telewizji, czego nie piszą w gazetach, tylko ludzie pomiędzy sobą mówią i o tym śpiewamy, czyli o tym życiu, które jest naprawdę, a nie tylko w telewizji, w gazetach.

Przyczyny i oczy. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym.